Bannaye bano be mulaba wano baabakwatidde mu bwenzi. Oluvannyuma lw'obakwatira mu bwenzi, omusajja yagambye omukazi, teweeguya, nze nnina omusawo wange agenda obbittaggulula. Era bayambadde bwambazi, boolekere bagende balabe omusawo. Gw'ayagala akaddako komenti nga.